0: verra. Et puis c'est tout.
1: Sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary z kojarzy.